0: To je Petkov žur. Na Radiu Krka.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. Mr. Worldwide.